0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Dzień dobry, w czwartek 2 lipca. Witam Was w studiu Meinerzhagen, a za mikrofonem Darek, czyli kierownik całego zamieszania. Dzień dobry. A witam Was z Meinerzhagen, już troszeczkę chłodniejszego, zdecydowanie chłodniejszego, ba, nawet na tą chwilę lekko deszczowego. Ja, taki fajny, orzeźwiający deszczyk. Jak my na to czekaliśmy. I tak właśnie, czwartek, 2 lipca, zapraszam Was na dzisiejsze audycje, a jest to, właśnie w tej chwili się zaczyna nasza radiowa lista przebojów na bis dla tych słuchaczy, którzy nie mogą tej audycji słuchać w niedzielę, a chcą poznać wszystkie piosenki z naszej listy, na którą głosujemy w tym tygodniu, lista numer 227, a o godzinie 20 zapraszam Was na audycję Ewy Figlarki, naszej działuszki z Rybnika, godzina 20. Już też serdecznie zapraszam na tę audycję. I mam nadzieję, że już dzisiejszy dzień będzie spokojniejszy, bo ja przez te upały i przez te zawirowania, które były na naszej serwerowni, tej niemieckiej z radiami Hobby na Loud FM, ja, cośik tam się działo, o tym może kiedy indziej, jak też i nerwy trochę odejdą. Panowie administratorzy serwerowni bardzo, bardzo, bardzo w ostatnich dniach działają. No i mam nadzieję, że dzisiaj już jest problem zażegnany. Ci, którzy znają naszą stronę internetową, pewnie też już zauważyli, że ja też nie próżnowałem. I kupa elementów związanych, dodatków związanych na naszej stronie z Loud FM, takich jak na przykład program naszego autopilota, ilość słuchaczy, piosenki, które są grane, wszystko jest na ta chwila wyłączone, dopóki właśnie wszystko się ustatkuje na Loud FM, no bo to działa jak naczynia połączone. Jeżeli tam jest problem, to i nasza strona zaczyna bardzo wolno działać albo w ogóle się wyłącza, bo odwołuje się właśnie do tych na przykład piosenek, znaczy zestawu piosenek, do autopilota, do ilości słuchaczy i tak dalej, okładek, płyt, no i to, jak mówię, naczynia połączone. Jak tam coś padnie, to i nasza strona też zaczyna szwankować. Na tę chwilę mam nadzieję, że wszystkie te elementy, ozdobniki, dodatki na naszej stronie wyłączyłem i nie powinno, mam nadzieję, odpukać w niemalowane. Także dzisiejsze audycje zobaczymy, poprowadzimy i mam nadzieję już bez perypetii. No a naszym adminom z Loud życzę, żeby znaleźli przyczynę albo tych łobuzów, którzy tak ostatnimi dniami się całym serwerem bawili. Chociaż podobno to nie tylko problem naszej serwerowni, ale wielu, wielu serwerów tu w Niemczech. No wygląda na to, że pewne grupy ze wschodu, hakerów, mocno się też aktywowały. Ale dobrze. My nie o tym, tylko nasza lista przebojów. A na naszej liście przebojów nie znajdziecie już utworu od Wesołego Masorza Przetańcujemy całą noc, bo ta piosenka odpadła w niedzielę z listy. To my troski jej posłuchamy jeszcze raz w całości.
2: Słuchasz Radia Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Ja, Wesoły Masoż, przetańcujemy całą noc, piosenka, której już nie ma na liście. No i przechodzimy do naszej listy numer 227, na której pojawiła się piosenka z Poczekalni Sztuk 1. Do Poczekalni dokoptowana oczywiście też właśnie piosenka z waszych propozycji, jedna z wielu. A tak, góra, dół, żadna piosenka w tym tygodniu listy też nie opuści z powodu długiego pobytu na liście, bo z tego co patrzę, to najstarsza piosenka, 8 tydzień na liście. I już za chwileczkę rozpoczniemy od jednej z piosenek, która już 7 tydzień na liście jest, aktualnie na miejscu 10, ale to zaraz powiem, bo najpierw startujemy. Lista numer 227. Zapraszam do słuchania.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: 7. tydzień na liście, duet Karo, powiedz mi.

Audycja powtórkowa listy przebojów na Radio Larmo, a na tej audycji nie powinno nigdy zabraknąć Adama z Lublińca, czego sobie Adamowi życzę. Duet Karo, powiedz mi miejsce 10. I właśnie Adam zaraz nam coś też napisał. Adam napisał dokładnie tak. Witam Ciebie, Darku, witam wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy. Jestem obecny, a ciepła pogoda daje się cały czas we znaki. No to właśnie, nie wiem, czy Adam słyszałeś, u nas już ja takiej pogody upalnej nie ma. Już ja czasami się z niebo i zachmurzy, temperatury spadły, a przed chwileczką nawet popadał fajny deszczyk. No widzisz, jak to jest. Także nie bój, nie bój. Takie ochłodzenie temperatury do ciebie też i dotrze. A propos duetu Karo właśnie, Adam pisze, że niestety w tym tygodniu dotarły znowu nas smutne wieści, że Stefan właśnie z duetu Karo znowu trafił do szpitala. Życzymy mu więc szybkiego powrotu do zdrowia. Tak, tak, na Facebooku widziałem właśnie informacje. Ja niedawno właśnie w szpitalu był, cieszył się, że wszystko jest w porządku, no i niestety znowu pan Stefan z duetu Karo trafił do szpitala. I oczywiście życzymy zdrówka. A my na naszej liście przechodzimy teraz do miejsca 9. Jest to spadek z miejsca 5 na 9. Trzeci tydzień na liście. Golden Mix, na miłość przyszedł czas.

ósme. Klaudia i Kasia Chwołka. Ta pierwsza miłość. Drugi tydzień na liście.

I jest też z nami tym razem za głośnikiem, a nie przed mikrofonem, nasza koleżanka Jola, która pisze tak: dobry wieczór Jolu. Witam Ciebie, Darku, jak i wszystkich słuchaczy. Serdecznie Was pozdrawiam. Niech ten wieczór przyniesie Wam wiele uśmiechu, spokoju i pięknych chwil, niezależnie od tego, gdzie jesteście: w domu, w pracy, w podróży czy na spacerze. Niech muzyka radia umila Wam każdą chwilę. Buziaczki dla Was wszystkich i czy serducha tutaj jeszcze dodane. A wybierz, Darku, piosenkę dla wszystkich wraz z serdecznymi pozdrowieniami. Dziękuję. I jeszcze jedno serducho przyleciało. Dzięki, Jola. Tak więc słyszycie, macie pozdrowienia od Joli i życzenia, żeby fajnie Wam właśnie ten jeszcze dzisiejszy dzionek mijał. A piosenki, na razie, Jolu, nie będziemy piosenek szukać, chociaż zagramy na pewno dzisiaj cosik, jeszcze wspomnimy jako dedykacja od Ciebie. A teraz myślę, że ja wszyscy, albo większość będzie ucieszona, bo będzie cosik dla tych, którzy lubią naszą śląską muzykę i może też i dla rockmenów, bo na miejscu siódmym mamy utwór o tytule Czas na śląski rock. Zespół The Silvers. Na miejscu siódmym na naszej liście oczko w górę, z 8 na 7 dokładnie i 5 tydzień na liście. Jolu, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Twojego męża. No i również miłego wieczoru. 7.

0: I Adam dzieli się z nami kolejną informacją. Jak się okazuje, w lipcu też nie brakuje dni miast i tak na przykład w tą niedzielę po południu, a konkretnie o godzinie 16:20 w miejscowości Biała na Opolszczyźnie na Stadionie Miejskim w ramach Dni Białej odbędzie się występ Klaudii i Kasi Chwołka, gdzie pewnie pojawi się niejedna nowa piosenka z ostatniej jej ich płyty. A co najważniejsze, wstęp wolny. A więc słyszeliście, niedziela od 16:00, miejscowość Biała na Opolszczyźnie, można będzie posłuchać Klaudii i Kasi Chwołki. A Adam jeszcze pisze tak, a jakby co, to jeszcze podpowiem, to pewnie do Joli, Jola, słuchaj. Adam podpowiada, że Biała jest właśnie niedaleko Prudnika. A niedziela, godzina 16:00, miejscowości Biała, można posłuchać występu Klaudii i Kasi Chwołki. A u nas teraz można posłuchać piosenki z miejsca 6:00, trzeci tydzień na liście, z miejsca 7:00 na 6:00, czyli mały awansik o jedno oczko w górę, Stach, Anioł do poduszki.
1: Szóste.

Wśród słuchaczy na dzisiejszej audycji witam również Georga z Köln. Dobry wieczór, guten Abend. Georg pisze tak, witam kierownika całego tego zamieszania. Wielki szacunek dla Ciebie za walkę o to, żeby strona radia znowu działało. No i udało się, co prawda teraz do konsolki pozdrowień trzeba wchodzić troszeczkę inaczej, ale ja już to wcześniej rozgryzłem. Same radio przez cały czas grało bez zarzutu. Jedyny problem był ze stroną. Jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas i włożoną pracę. Dobra robota. Pozdrawiam wszystkie prezenterki i prezenterów. Fajnego muzycznego wieczoru dla wszystkich przed głośnikami. W Köln teraz 22 stopnie. Pochmurnie, jednak niestety deszcz jeszcze nie pada. Pozdrawiam, Georg z Köln. No i tak informację pogodową. Mamy 22 stopnie w Köln, pochmurnie, dzięki Georg. No i oczywiście podziękowania za pozdrowienia. A co do tej walki o przywrócenie prawidłowego działania strony, powiem tak, trochę pracy też ja, ale w większości to tak szczerze mówiąc obserwacji, co się dzieje i ratowania, co tylko można. Największy wkład pracy mieli jednak w tym wszystkim admini serwerowni Loud. To oni się starali właśnie, żeby radia grały, choć wiadomo, niektóre elementy właśnie takie jak ilość słuchaczy, statystyki słuchaczy, jakie utwory są grane i tak dalej, musieli też pewnie wyłączyć, bo to było najbardziej narażone. Ja w naszym przypadku, to tak jak wcześniej mówiłem, kiedy właśnie Loud ma problemy, a u nas te elementy się odwołują do tej strony, nasza strona zaczynała, jak ja to mówię, mulić albo momentami się nie wyświetlać, trzeba było mieć dużo cierpliwości, żeby strona się otworzyła, no i dlatego też ja i konsola działała jak działała. Mam nadzieję, że dzisiaj już później, teraz przez kolejne miesiące i lata nie będzie takich problemów. Choć szczerze mówiąc też to nauczyło mnie i już ja szykuję się do przerobienia trochę naszej strony, żeby była niewrażliwa na takie właśnie problemy. Czyli w przypadku problemów z samym serwerem będzie powiedzmy strona zapasowa, działająca na minimalnych wymaganiach, żeby nawet w czasie upałów, kiedy serwery też dostały w coś, albo właśnie takich awarii, żeby mimo wszystko był dostęp do konsoli i można było nas, prezenterów, słuchać. Ja, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak powiem, Georg. I Ciebie i wszystkich zapraszam do kolejnych piosenek z naszej listy przebojów. Spadek z miejsca drugiego na miejsce piąte. Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie zmienię się. Szósty tydzień na naszej liście. Piąte.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Adam pisze tak, parę minut temu grałeś The Silvers, ja dokładnie są u nas na miejscu siódmym z tym utworem o śląskim roku, tak. A w niedzielę w ramach Dni Toszka na tamtejszym rynku pojawią się oni dla najmłodszych jako Roko i Kolino. Ja, bo trzeba wam wiedzieć właśnie, że zespół The Silvers mają też taki projekt, który nazwany jest Roko i Kolino i właśnie tam mają występy i zabawy dla dzieci. I w tą niedzielę, tak jak nas informuje Adam, w niedzielę Dni Toszka się odbywają i tam na rynku właśnie Roko i Kolino. Dzięki Adam za informację. Marta też jest z nami. Marta, która pisze dowcipnie dosyć, fajnie. W ten upalny czas nie zwalnialiście tempa grania muzyki. I tak trzymać. Brawo wy, brawo ja, bo radia słuchałam, choć pot leciał po twarzy. I tu się Marta śmieje. No dzięki Marto, dzięki, mam nadzieję, no myślę, że jak radia słuchałaś, to i przy takich upałach fajnie się słuchało, zwłaszcza ja, jak człowiek na takim słoneczku, w takich upałach, ale mimo wszystko ma drinka, zimnego drinka w ręce i słucha sobie muzyki tą, którą lubi, no to cóż chcieć więcej, może to nawet lepsze niż moczenie nóg w basenie. Chociaż każdy pewnie wolałby gdzieś nad wodą też, nie? Ale my tutaj, my graliśmy i nawet prezenterzy się, i ja też ratowaliśmy się tym, że w takie upały mieliśmy tutaj pod swoim biurkiem wiadro albo miskę z zimną wodą. Ja, nogi w wodzie, usta przy mikrofonie i się grało. Nie zdradzimy tego patentu innym radiom. A my troski posłuchamy miejsca czwartego. Ósmy tydzień na liście Arkadia Band. Przyjaźń cierpliwa jest. Czwarte.

0: trzecie.
1: A na miejscu trzecim Piękne róże od Mirosława Szołtyska.

0: A, Mirek Szołtysek, z tego co nam Adam podpowiada, Mirek Szołtysek w niedzielę zagości w Rybniku w Boguszowicach. Jak ktoś chciał posłuchać Mirka Szołtyska, to niedziela, Rybnik, Boguszowice. A więcej informacji pewnie znajdziecie w internecie, jakby ktoś naprawdę chciał posłuchać, jak Mirek śpiewa na żywo. No i Adam dopisuje jeszcze, a ja, Darku, nie miałem problemów ze stroną, jedynie zauważyłem, że odtwarzacz się nie otwiera od razu jak kiedyś, klikać trzeba w zakładkę, w playera, tam jak kiedyś to było, tam teraz jest grajek 1, grajek 2, no ja, grajek 1, grajek 2 zawsze było, a player otwierał się tak samoczynnie, zgadza się, na tą chwilę to wyłączyłem, bo Adamie, strona nie tak, że cały czas była niedostępna, tylko były takie godziny w ciągu dnia, że były wtedy zmasowane tam problemy na serwerowni, no i wtedy, a no niestety, jeżeli jeszcze nawet jest audycja, to wtedy najbardziej to, że tak powiem, przeszkadza. No bo konsoli nie ma, nie? A my przecież, prezenterzy, bardzo lubimy mieć kontakt z naszymi słuchaczami. Jeszcze raz, odpukać w niemalowane, mam nadzieję, że to nie wróci. Czegoś to mnie nauczyło, ja, i postaram się właśnie ja zrobić takie zabezpieczenie, żeby już nawet przy takich dużych problemach nie było to takie kłopotliwe. A teraz tylko zostaje nam czekać, aż wszystko wróci do normalności. A my posłuchamy Teroski dwóch pierwszych miejsc. Na miejscu drugim z Poczekalni, na miejsce drugie trafił Piotr Jurkiewicz z utworem Cieszmy się chwilą. A na miejscu pierwszym niezmiennie, tak jak w tamtym tygodniu, dwóch panów, Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański z utworem Graj muzyczko.
1: Drugie.

Za nami nasza dziesiątka listy przebojów numer 227. Za chwileczkę będziemy słuchać pięciu propozycji z naszej poczekalni, na które oczywiście można również w tym tygodniu głosować. A wyniki poznamy w niedzielę. Fajny weekend się, można powiedzieć, zapowiada, może już nie taki upalny. I na ten weekend Adam nas zaprasza. Gdzie? Ano na Opolszczyznę, bo Adam pisze tak, że w ten weekend Opolszczyzna będzie właśnie naprawdę bogata w różnego rodzaju imprezy. O Dniach Białej już pisałem, ale gdyby ktoś chciał się fajnie ochłodzić przy tych upałach, to zapraszam w ten weekend do Główczyc na Opolszczyźnie na 16. Fire Truck Show, czyli międzynarodowy zlot pojazdów pożarniczych. No właśnie, jak ktoś ma dzieci albo wnuki, które jak się zapyta, kim chciałbyś być, jak dorośniesz, i usłyszymy strażakiem, to myślę, że najlepsze właśnie byłoby pojechać do Główczyc w ten weekend. Jutro będzie można potańczyć, bo to już trwa. Jutro będzie można potańczyć wieczorem, czyli w piątek, a w sobotę nie zabraknie strażackich atrakcji, wyprzedzam. Będzie można podziwiać wozy pożarnicze, uczestniczyć w pokazach, występach i uwaga, będzie też wielki prysznic wodny, taki trochę wody dla ochłody. Jak będzie upał, to myślę, że to będzie też fajna atrakcja. No, a wieczorem znowu będzie można potańczyć, czyli macie piątek, sobota, a w niedzielę, gdy emocje trochę już ostygną, a syreny strażackie przestaną wyć, zaplanowano na popołudnie biesiadę śląską ze znanymi wykonawcami. Ja, Główczyce na Opolszczyźnie. Adam podpowiada, że to bardzo fajna impreza. 16. Fire Truck Show, czyli międzynarodowy zlot pojazdów pożarniczych. Ja, Adam, gdyby to było bliżej u nas, ja przez 3 dni tam być, ja i właśnie zwłaszcza dla dzieciaków, które lubią strażaków, pracę strażaków, to co w ogóle strażacy robią. A i my w niedzielę moglibyśmy po południu posłuchać śląskich piosenek znanych wykonawców. Szkoda, że nie napisałeś jakie, ale myślę, że te informacje, jak ktoś zainteresowany, na pewno znajdzie w internecie. Międzynarodowy zlot pojazdów pożarniczych Główczyce na Opolszczyźnie. A u nas teraz można posłuchać piosenek, kolejnych piosenek z poczekalni. Kapela Górole, Słoneczko na niebie i New For You, Szumi, Szumi, Morze.

Kapela Górole, Słoneczko na niebie i New For You, Szumi, Szumi Morze. A propos kapeli Górole, to Adam podpowiada, że jutro kapela Górole będzie w Sękowej, w Parku Linowym i w Sierach na czwartym festiwalu wina i sera. Moment, bo to chyba połączyłem. Jutro będzie w Sękowej Park Linowych w Siarach, na czwartym festiwalu wina i sera. W Sękowej, rozumiem. A Park Linowy w Siarach, rozumiem, dobrze, okej. No, festiwal wina i sera. Ciekawe i pewnie i smaczne. A jeszcze kapela Górole do tego grająca. Fajna imprezka. Adam się tutaj chwali, Tyroski też, że w niedzielę miał okazję uczestniczyć w 12. święcie Placka w Rzędowicach na Opolszczyźnie, gdzie wystąpił Tomek Koral, Edyta Fischer, czyli dziewczyna śpiewająca piosenki niemieckiej piosenkarki Helene Fischer, ale pisząca też swoje teksty do niemieckiej muzyki, oraz Monika i Leszek Filec. Było nieco mniej ludzi jak w poprzednich latach, no bo właśnie upalne temperatury, nie brakło oczywiście placków, no jak żeby tak, święto placka przecież, jak i konkursów z plackami związanymi. Tym razem do boju stanęły panie. A to nie wiem, w konkursie? A gdzie panowie byli? A co do tego, co poprzednio nam pisał Adam o tym 16 Fire Truck Show na Opolszczyźnie w Główczycach, to tak jak Darku mówiłeś, warto do Główczyc wybrać się z najmłodszymi. Najmłodsi na pewno będą mogli zasiąść w takim strażackim wozie, wtedy poczuć się chociaż na chwilę strażakiem. Ja ci, Darku, podpowiem, że w sobotę w namiocie będzie można tam posłuchać Julii. W niedzielę w ramach tej biesiady będą Preskauer Echo, Peter Iwerka oraz Jacek Silski. Uwaga, wstęp wolny, jak i parking. A na miejscu grille, napoje wszelkiego rodzaju, więc warto je nabyć na miejscu. Nic nie trzeba brać ze sobą. Wszystko będzie na miejscu. I strażacy, i wozy strażackie, grille, napoje. Full wypas na to wychodzi, Adam. Przypominamy, gdzie? Główczyce na Opolszczyźnie. I to już jutro, potem sobota, niedziela. I to, co mówiliśmy, to nie był wcale materiał promocyjny. Adam wie, co pisze. A ja wiem, co teraz posłuchamy, bo posłuchamy od razu już trzech piosenek, które nam zostały w poczekalni, bo czas goni. Przed całą godzinie 20 za sterami radia zasiądzie Ewa, a u nas teraz Andy Lucia, bo mamy siebie, André, Serca Spowiedź i Krzysztof Koniarek, Czas Wspomnień, czy kolejne propozycje z poczekalni naszej listy.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I tak to będzie chyba ostatni wpis od Adama, bo ja już za chwileczkę konsola pozdrowień zamykam, bo chcę jeszcze spełnić życzenia muzyczne przecanie. No, wypada, prawda? Co do tego konkursu na święcie placka w Rzędowicach, to Adam, ja się zapytałem, dlaczego panie zostały zaproszone do konkursów. A bo panowie byli rok temu, więc teraz poproszono panie. Niektóre już chciały wracać do domu, a tu pani od placków ich woła i nie, na scenę muszą przyjść. I niestety zamiast powrotu do domu był powrót na scenę, gdzie toczyła się rywalizacja z plackami w tle. I bym jeszcze, Darku, zapomniał, na tym święcie placka była jeszcze piana party dla najmłodszych i były też alpaki. Ja, to dzieciarnia też miała radochę. Placki ziemniaczane, już sobie to wyobrażam. Ja muszę sobie zapisać, kiedy to w przyszłym roku będzie i jakby było, to ja lubię placki ziemniaczane. A zwłaszcza znasz, Adam, taki sposób, jak zrobić, żeby placki ziemniaczane były fajne i chrupkie właśnie przede wszystkim, bo takie lubię najbardziej. Kiedyś się dowiedziałam i teraz to stosuję od lat. Ser żółty. Ja, sera żółtego dodać, wtedy one są fajne, chrupkie. No ale to wszystko też zależy od ziemniaków, no. A wczoraj, Darku, byłem w galerii handlowej i tam było chłodno. No ja. Cień w takich warunkach to można sobie pochodzić, a u mnie też wczoraj padało i tak to jaśnie jest. Ja. Popadało, potem była tęcza. Adam, dzięki za dzisiejsze informacje, za garść informacji. Piosenki, stały zestaw dzisiaj też będzie, ale najpierw chciałbym spełnić jeszcze życzenie naszej Joli. Piosenka z dedykacją dla wszystkich słuchaczy od Joli, ale mojego wyboru i dzisiaj ja. Może Jola by nie wybrała tego utworu, ale Jarzek to wybrał. Trochę też wspominkowo. No i też dlatego, że bardzo lubię wymawiać nazwy tego zespołu, którą się kiedyś nauczyłem. Orkiestra Manuversutet Unter Dark. Jeden ich utwór, oczywiście lata 80. I może od razu dla naszej Ewy, która już tutaj melduje swoją gotowość. Shakin' Stevens, też jeden z znanych i jego utworów. Więc dla naszych koleżanek, prezenterek i od naszych koleżanek, prezenterek i od Darka dla was dwie piosenki, potem stały zestaw od Adama i będziemy powolutku przekazywać mikrofon na rybnik.

piosenka dla Ewy Figlarki, a Ewa mi podpowiada, że do placków, żeby były chrupkie, należy dodać trochę startego jabłka.

A teraz w podziękowaniu Adamowi za kolejną dawkę informacji o imprezach, o występach naszych śląskich wykonawców. Dwie piosenki. Zestaw dzisiaj wygląda tak. Tomek Koral z muzyką We dwoje i Kobiety na walizkach, czyli Magdalena i Żaneta w utworze Siła w nas.

0: To były piosenki, stały zestaw dla i od Adama z Lublińca, któremu jeszcze raz dziękuję za garść informacji. Ja już jestem przygotowany do przekazania mikrofonu, ale Ewa mi tutaj pisała, że ona musi jeszcze w domu co nieco ogarnąć. Ja mężowi wcisnąć w rękę pilota do telewizora, parę kanapek na stoliku położyć, żeby nie przeszkadzał w graniu. Pozdrawiamy, Marku. No to ja parę nowych, znaczy nowych, no, parę piosenek z kuferka, które otrzymujemy, piosenek, które otrzymujemy jako radio, mam tutaj wybranych, przygotowanych, możemy ich posłuchać. Będzie na przykład Andreas Gabalier, Mark Medlock. Także dzisiaj wieczór macie fajny muzyczny z naszą Ewą, a jutro, jak ktoś nie ma dostępu do ramówki, jutro jest piątek, przypominam, 3 lipca już, to jutro też dwie działuszki grają. Od 18 gra Jola z Prudnika, a od godziny 20 Gabi Chorzowianka ze studia w Meinerzagen. Zapraszam już na ich audycję. Ja kilka piosenek przygotowanych, mam nadzieję, że dzisiaj też miło spędzicie, no mam nadzieję, jestem pewien, że miło spędzicie czas z naszą Ewą. Ja, więcej gadania, więcej grania, Darku, no to gramy.
1: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
2: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
0: Ja, zanim jeszcze te właśnie utwory przygotowane, to zauważyłem przy robieniu porządków na konsoli, że jeszcze Marta napisała: byłam, słuchałam, o troskach zapomniałam, dziękuję, a na placki zapraszam do mnie po audycji. Ja, Marto, żebym tylko ja znał adres. Tu na plackach, ja, masz mnie na kolację, no czemu nie? Dobre placki zawsze są dobre. Pozdrawiam, Marto, miłego wieczoru. No i już teraz nie przedłużamy. Andreas Gabalier.

Dobry wieczór, to ja. Chciałabym powiedzieć swój telefon. Nie, kochani, witam Was bardzo milutko w ten fajniejszy już ten wieczór, nie te 32 stopnie i no 20, w tej chwili już jest 23 stopnie tutaj w Rybniku. No, ja witam wszystkich słuchaczy bez najmniejszego wyjątku, witam całą ekipę radia. Moje koleżanki i kolegów radiowych, witam naszą Gabi i Darka. Do Darka za chwileczkę przejdę, więc przejdę do Ciebie zaraz, tak. I życzę Wam wszystkim, kochani, miłego wieczoru. Tak się zastanawiam. No ja, dzisiaj mamy, kochani, czwartek ja. Żeby zaś coś nie popełniła złego. Bo mnie się już po prostu te dnie czasami mylą. No, dobra. Teraz mogę spokojnie dojść. Nie? Ja. Więc Darek, jeżeli tam słuchasz, nie? No. To ja Ci chciałabym podziękować za te 2 godzinki Twojej audycji, którą dla nas słuchaczy poprowadziłeś. Życzę Ci... Aha, przede wszystkim pozdrawiam Gabi. Gabi, hej, to ja. Życzę Wam miłego wieczoru, a dla Ciebie, Darku, wybrałam, tak szybciutko Ci powiem, tak nie wiedziałam, co wybrać, ale wybrałam. Wiesz, co ja wybrałam? Zespół Lombard, Szklana Pogoda. Więc dla Ciebie ode mnie w podziękowaniu ta oto piosenka się pokręci.

Tak, to była piosenka w podziękowaniu dla naszego szefa, jak zawsze mówię, szefuncia Darka, tak, tak, i to się nie zmieni. Czy Darkowi się to podoba, czy nie, będzie szefuncio i koniec. Dobra, a teraz już pokręci się piosenka dla wszystkich słuchaczy, tak, z pozdrowieniami od Figlarki. A zanim ta piosenka się pokręci, to wiecie jak, to trzeba po prostu, Figlarka musi dojść i musi jeszcze coś powiedzieć, zanim ta piosenka będzie w ogóle puszczona. Ja. Więc powiem Wam, że konsolka jest już czynna, jeżeli ktoś coś, zapraszam. Zwięźle, krótko i na temat. Dobra, dla wszystkich słuchaczy, na dobry początek mej audycji. A będzie to takie coś, o!

0: kochanie, a mówi...
1: Kochani, jeszcze ta piosenka do wszystkich słuchaczy. Piotr Olszewski, Ty Ślązoczka, już Sosnowca. Ten dzień. Kochani, bawimy się, no. Ujrzałem.

0: Czekamy na Wasze pozdrowienia w komentarzach na radiowej konsoli. Dajcie również o sobie znać, skąd nas słuchacie.
1: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
2: A ja teraz patrzę i zobaczyłam, kogo ja zobaczyłam. Tak, zobaczyłam na konsoli pozdrowień i witam bardzo milutko właśnie kogo? No tak, witam Georga z Köln. Więc dobry wieczór, Georg. Fajnie, żeś tutaj właśnie zawitał, żeś się zameldował. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie. Pozdrawiam Twoją żonkę Tereskę. Życzę Wam już teraz, myślę, fajnego wieczoru. A napisałeś tak. Napisałeś sobie tak. Witam Cię, Ewo, w ten piękny letni wieczór. U nas w Köln mamy przyjemnie 20 stopni. Idealnie na słuchanie dobrej muzyki. W ostatni poniedziałek byłem wirtualnie z Tobą podczas Twojej godzinnej audycji. Niestety nie mogłem nic pisać, ale byłem i cały czas próbowałem wejść na konsolkę. Niestety siła wyższa. Serwer zastrajkował. Serdeczne pozdrowienia dla Twojego Marka, całej ekipy z kierownictwem zamieszania na czele. Dla wszystkich przed głośnikami przesyłam letnie pozdrowienia z Köln. Wiem, Figlarko, że ten muzyczny wieczór z Tobą będzie jak zwykle niezapomniany. Wiem też, że lubisz Zbuja Janosika, więc zagraj to sobie z moją dedykacją dla Ciebie miłego wieczornego grania. A ode mnie dla wszystkich słuchaczy zagraj proszę, Ty już doskonale wiesz, co lubię, z pewnością i słuchaczom to się spodoba. Życzę wszystkim fantastycznego muzycznego wieczoru, samych muzycznych wzruszeń i świetnej zabawy z fajnym radiem Larmo, z Ewą Figlarką za sterami. Serdecznie pozdrawiam, Georgę. No pięknie napisane. Georg, skąd Ci się to bierze po prostu? Super, superś to napisał. Ja Ci powiem, Ty prosisz o zbuja dla mnie, nie? A ja Ci powiem, ten zbój mi Kaś uciekł i ja go nie umiał znaleźć, no. Znaczy ja go mam. Ale tak, wiesz, tak wirtualnie, to ja go jeno szukam i nie umiał znaleźć. Nie, to są żarty, dobra. Piszesz, nie wiem, czy mam zacząć od końca, czy od początku już teraz, bo ja właściwie teraz w połowie zaczęłam. Dobra, od początku, Figlarko, od początku. Ja, a dojdziesz. Na pewno. Więc tak, Witosz, tak, ja, masz 20 stopni, ja Ci powiem, teraz tu już mam, Ci powiem 20, to, tak szczerze mówię, na zegarku tu mam 24, a na monitorku mam 22, to nie wiem w końcu ile jest, ale nie pada, całą noc padało, ale teraz dzisiaj nie padało, przez dzień, nie, no jest fajnie, jest czym dychać. Ja. I piszesz tak, godzina mej audycji, ja, tak było w poniedziałek, bo właśnie te kłopoty były, bo tak ciepło, matko, jak sobie to wspomnę, więc było tak, była godzinka tylko, bo potem u mnie przeszło po prostu, może tak burza nie była tak ostro, jak ten wiatr, po prostu wiatr tak szalał, że mieliśmy drzewa połamane, po prostu nie szło przejść i to wam tak godą, bo wam tak godą, że we wtorek to było, ja we wtorek, no, jak szłach z pracy właśnie, chciałach se skrócić drogę, nie? A ja tak mieszkam właśnie przez las, muszę trochę iść, więc ja se tak szłam, ja mówię, a tam z skrótami idę, no gdzie tam 5 minut dłużej, to po co, nie, jak gdzie te 5 minut krócej iść, no i ja se tak szłach, no i widzę dwa drzewa połamane i jak ja tu mam przeleść? No przecież bych była niemądra, jakby zaś się na nowo wracała, nie? I se robię taki krok wielki. I jak se zrobiła ten krok, to wpadła w jakiś konar, że mam całe od kolana na dół mam poharatane. No ja. I tak się musiała wrócić, bo tego drugiego już nie przeszła drzewa. No i mało, że była cało skwawiono, to musiała iść naokoło. No nie szło przeleść. No. Tak to wyglądało we wtorek. No. Dobra, ale się figlarka nagonała, kurka wodna, chyba święto. Bo ja jestem raczej taką spokojną, zawsze, prawie. Dobra, i tak, i Georg, ty pozdrowiasz, tak, cało, mi się chyba podkład już muzyczny skończył, nie? Ale ja się nagodałam dzisiaj, no ale pomału, pomału, jeszcze nie to. Co ja to robię, no? Czekamy na wasze pozdrowienia. Figlarka chyba też oszalała z powodu tego ciepła. Dobra, tak, i teraz Georg, muszę przejść jeszcze dalej do twojego wpisu, chociaż mi się podkład skończył, ale na nowo się z tego puściła, więc pozdrawiam od ciebie całe kierownictwo radia, całą ekipa nasza, wszystkich słuchaczy, właśnie tych przed głośnikami. No i prosisz o zagranie dla wszystkich słuchaczy, właśnie to i dla ciebie oczywiście będzie to, co ci się podoba, a ja już dobrze wiem, co ci się tam podoba. Dobra, ta piosenka będzie, a dla mnie tego zbója, ale ci powiem, że ten zbój, nie będę go szukać już, nie będę go szukać, ja go puszczę oczywiście, ale ja już go nie chcę. Dobra. Georg, bardzo dziękuję za to, za wybór właśnie, że nie muszę wielce tu szukać, tylko po prostu wstawiam i jest. Więc już kończę ja. Bo już chyba ten koniec nadszedł. Nie? Aha, dziękuję ci za ten wpis. No i w końcu już wygarka przez to nie godać. I słuchamy piosenki, kochani. Pierwsza będzie piosenka dla ciebie, Georg, właśnie, bo ją też prosisz. Dla wszystkich słuchaczy, dla szefostwa, dla prezenterów, dla wszystkich właśnie słuchaczy od ciebie. Druga piosenka będzie ode mnie dla ciebie, a tego ci nie powiem jaka. A trzecia będzie właśnie ten zbój, Janosik. No, dziękuję.

A teraz właśnie zrobimy to troszeczkę, bo chciałabym ci, Georg, właśnie puścić właśnie w innym wykonaniu też Eldon Condor Passa, żeby to nie była piosenka za piosenką, więc dajmy to tak, że będzie teraz kapela, a później będzie to właśnie piosenka ode mnie dla ciebie. No, no, tak to będzie, no, tak to będzie leciało.

A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, witam Was z tej strony Figliarka i zapraszam do zabawy. I kochani, gram dzisiaj do godziny 22, o godzinie 21.35 zamykam konsolę pozdrowień. To tyle, a ja już przechodzę do kolejnego wpisu i witam bardzo milutko. Myślę, że pierwszy raz chyba na mojej audycji witam Johna. John, dobry wieczór, witam bardzo, bardzo milutko Ciebie. Z Holandii, bo właśnie piszesz Holand pozdrawia, więc ja się bardzo cieszę, że właśnie i w Holandii nas słuchają, naszego radyjka. Ja Cię bardzo, Milusio, pozdrawiam, życzę Tobie miłego wieczoru i wybrałam piosenkę oczywiście do Twojego wpisu, za który bardzo dziękuję, a później będzie piosenka ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu. A co wybrałam, to usłyszysz.

I dla ciebie, Johnie, z Holandii wybrałam piosenkę w podziękowaniu za twój wpis, a będzie to właśnie ta oto piosenka.

ja teraz chciałabym przywitać moją koleżankę redakcyjną, moją właśnie Agnieszkę i waszą prezenterkę właśnie. Agnieszkę, dobrze to mówię, tak, tak, filarko. Więc Agnieszko, ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam, witam, życzę tobie i całej rodzince, którą też pozdrawiam, życzę miłego wieczoru, smacznej kolacji, a to już za późno, to już na pewno zjadłaś, tak jak ja. No więc Agnieszko, fajnie, żeś tu się zameldowała, żeś napisała, że jesteś, a piszesz tak. Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie Ewciu, ciebie i twoją rodzinkę, ekipę radia z Gabi i Darkiem na czele oraz słuchaczy. Wszystkim życzę miłego wieczoru. Dołącz proszę piosenkę z dedykacją dla słuchaczy twojego wyboru. Dziękuję i fajnej audycji życzę. Ja też dziękuję, Agnieszko, jeszcze raz, że jesteś. Pozdrawiam od ciebie całą ekipę radia z Gabi i Darkiem, wszystkich słuchaczy, którym życzysz miłego wieczoru. Ja dziękuję za pozdrowienia dla mnie i mojej rodzinki wzajemnie, Aguś. I dla ciebie wybrałam dzisiaj do twojego wpisu, do twoich pozdrowień, wybrałam piosenkę jedną, a drugą ode mnie dla ciebie w podziękowaniu za wpis, za pozdrowienia też. A co będzie, to zaraz usłyszysz. A ja mówię dziękuję.

A ja wam, kochani słuchacze, przypominam, że mamy 21.05, więc jeszcze pół godzinki, jeżeli ktoś ma, właśnie jak już mówiłam na początku, ochotę napisać na konsolę, a o 21.35 zamykam konsolkę pozdrowień i o godzinie 22.00 właśnie moja audycja się zakończy. Ja. Dobra. Ale się nagadałam, nie? Dobra. Jademy dalej. Jademy z tym koksem dalej, jak to godo nasz prezenter Johan, nie? Mój kolega redakcyjny, ja. Ja już od niego się bazaraziła, no. Dobra. Kolejny wpis tu mam od naszej prezenterki, od mojej koleżanki redakcyjnej, naszej Joli z Prudnika. A podpisała się właśnie Jola RL Radio Larmo. A Jola pisze tak, piszę tak. Jolciu, Jocie, tutaj bardzo serdecznie witam, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam całą Twoja rodzinka. Też Wam życzę fajnego wieczoru, takiego już lżejszego, nie? Takiego bardziej romantycznego, ja, bo już jest czym dychać. A Ty napisałaś tak. Witaj Ewa, witam także wszystkich słuchaczy. Niech ten wieczór przyniesie Wam dużo radości, uśmiechu i pięknych melodii. Życzę Wam cudownego nastroju, miłych chwil, które zostaną na długo w pamięci. Przesyłam moc najserdeczniejszych pozdrowień i życzę Wam wspaniałego czasu przy dźwiękach Radia Larmo. Poproszę o piosenkę dla wszystkich, buziaki dla Was. 3 serduszka, dziękuję. Więc Jolu, ja nikomu nie dam buziaków, bo buziaki to ją zabieram, bo jak nie wiesz jeszcze ja. Ja już mam długi kuferek, nie? I oto byda już miała w tym drugim kuferku, nie, no, byda miała już takie zdrowe buziaki. A te buziaki dwa, bo to jeden buziak, a dwa buziaki. To więc te dwa buziaki lecą do mojego kuferka, a te 3 serduszka lecą do wszystkich słuchaczy, ja. No, tak jestem grzeczno. O, tak. Ja dziękuję Ci za te buziaki, a serduszka od naszej prezenterki Joli dla wszystkich właśnie słuchaczy. No. I powiem Ci tak, Jola, powiem Ci tak, że tyle Ci powiem, że Ci nie powiem, a czy powiem Ci, że Ci powiem, że mi kurczę ta piosenka, nie wiem co się stało, czy ta piosenka mi jakoś się stegowała, czy z tego gorąca, bo ja Ci powiem, że ja ją mam, ale ja ją nie mam, no. Padła. Nie wiem, ale następnym razem na pewno będzie. Ja sobie ją po prostu tak ostro poszukam, więc Kaś mi tam wlazła, ale nie wiadomo, okej, może się chciała schronić przed tym słońcem, nie wiem, przed tymi temperaturami. Ale odnalazła Bobiego ja z piosenką taką jedną. Znaczy, ja mam Bobiego dużo piosenek, ale ta, wybrała chcę tytuł piosenki tylko ta melodia i ta piosenka będzie do Twojego wpisu, za który pięknie dziękuję, do pozdrowień, a druga piosenka będzie ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu. No, dobra, dziękuję i słuchamy.

A tak, do przypomnienia, kochani, to tak właśnie chciałam wam przypomnieć, że jutro mamy piątek. Tak, jutro mamy piątek. Mamy 3 lipca, to już wiecie, albo nie wiecie. Ja. I właśnie tu był wpis od naszej prezenterki Joli, więc kochani, zapraszam właśnie was na audycję w piątek jutro, na audycję mojej koleżanki redakcyjnej Joli, waszej prezenterki, na godzinę 18 i będzie sobie Jola grała do godziny 20. A od godziny 20 też zapraszam na audycję naszej Gabi Chorzowianki, więc gorąco zapraszam. Za chwileczkę jedziemy z kolejnym pozdrowieniem, ale póki co polecimy z pchełką.

A ja witam na konsoli pozdrowień naszą Basię z Acapulco. Dobry wieczór, Basiu, dobry wieczór. Ja cię tu witam, słyszysz? Ja witam cię. Jak cię witam, to cię i pozdrowię. A jak cię pozdrowię, to ci dziękuję za wpis, za pozdrowienia. A coś ci napisała, to je poczytam. A piszesz tak. Witam i pozdrawiam cię, figlarko, z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie pozdrawiam Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, moją siostrę Marysię Zelm, Samantę, wszystkim życzę miłego wieczorku. Listę podpisać musiałam u ciebie, figlareczko, Basia. Więc Basiu, jakbyś nie podpisała, to wiesz, do tego Acapulco to je pojada. Ja dziękuję właśnie, że napisałaś, że znalazłaś chwilę i właśnie coś tam napisać. Dziękuję ci za to. Pozdrawiam od ciebie cały team Radia Larmo, wszystkich słuchaczy, ale tak w szczególności pozdrawiasz Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, twoją siostrę Marysię z Zelm, Samantę i wszystkim życzysz miłego wieczoru. No to Basiu z Acapulco, jak już tą listę podpisałaś, no to możesz iść nyny. Pozwalam ci, tak, możesz iść. Jesteś odmeldowana. Ja dziękuję ci za to, więc piosenka do twojego wpisu będzie, a później piosenka ode mnie dla ciebie też będzie. A ja mówię dziękuję i już będę cicho, chociaż na chwilę

Kochani słuchacze, 4 minutki i zamykam konsolkę pozdrowień. A na konsoli pozdrowień mam ponowny wpis od naszego Georga z Köln. Witam cię, Georg, po raz drugi. Witam, ciekawe coś mi tu teraz napisał, ale ja ci mówię, że ja się już śmieję. No ja, bo ja sobie przed chwileczką też to poczytałam, tak po cichutku i tak. Dobra, i piszesz tak. To znowu ja, Georg. Nie, było mnie przez około 20 minut, więc być może ominęło mnie coś ważnego. Pamiętasz, jak kiedyś musiałem się tłumaczyć z 50 minut nieobecności? Przypomniało mi się jeszcze jedno. Mówiłaś kiedyś, że masz już 31 lat doświadczenia w radiach internetowych. O matko. Kierownik tego całego zamieszkania powiedział, że wszyscy mają długie doświadczenie, ale o twoich 31 latach dokładnie nie wiedział. Stwierdził, że to trzeba zapytać figlarkę, a ja jestem prawie pewien, że właśnie tak wtedy usłyszałem. Jedno jest pewne, wy wszyscy tam w tym radiu jesteście naprawdę świetni i godni podziwu. Róbcie dalej to, co robicie, bo wychodzi wam to znakomicie. Powiem ci, Georg, z tych 31, a ja się uśmiałam po prostu, z tych 31 lat, to na pewno się tam coś tam było, no nie wiem co było, ale na pewno tyle nie gram, bo 31 lat to ja prawie urodziłam syna, ja, bo teraz mam 31 lat, ja, to jeszcze nie myślałam o jakimś tam graniu na radiu, nie, w tym roku będzie we wrześniu, dokładnie 16 września, będzie 21 lat skończone, nie 31, no. To jest tak właśnie już stegowane i na pewno szef Darek się na pewno zdziwił, bo gdzie tam 31 lat, 21 będzie skończone we wrześniu, tak. To jest fakt. Ja. Dobra. Aha, a teraz mi się tu tłumacz, Georg, z tych 20 minut, bo te 50 minut to wiem, że szedł ze śmieciami i się zagadał. A dzisiaj co było? Te 20 minut, gdzie ty byłeś? No ja myślę, że jeszcze już nie napiszesz, bo jeszcze masz minutę. Ale myślę, przy kolejnej audycji mojej to mam na talerzu. Ja. Więc myślę, że się tu będziesz spowiadał. Ja. Jeszcze tu by tak siedzę na radiu. Dobra. Dobra. Ja już nic nie godam. Dobra. Nie, ja już nie wiem, co ja muszę powiedzieć, więc troszkę, aż mi normalnie łzy mi z oczu popłynęły ze szczęścia, ja. Dobrze, Georg, dziękuję ci za wpis, za te miłe słowa i do twojego wpisu wybrałam piosenkę. Dawno właśnie tej piosenki już nie słyszałam. Nie wiem, jak wy, kochani słuchacze, jak ty, Georg, nie wiem, ale to będą niezatarte wspomnienia zespołu Styl. A ja tobie naprawdę dziękuję.

是一姐姐，是给对头。

lecimy z piosenką kolejną o tytule Odnajdę Cię. A już konsolka pozdrowień jest już zamknięta. A przez 21 minut gra jeszcze dla Was Figarka.

pytam po co, nie pytam skąd. Nie będę oceniał, czy popełniłaś błąd. Po prostu przybiegnę przez setki zakrętów, by podać ci rękę.

0: Radio Larmo.
1: Lecimy, kochani, jeszcze z kolejną piosenką zespołu Vivat. Ty do mnie mów.

teraz pokręcimy się z piosenką Rafała Brzozowskiego Tak blisko, a ja witam jeszcze przez 12 minut wszystkich słuchaczy, którzy może parę minut temu weszli na radyjko i nas słuchają. Witam was jeszcze Figlarka.

aniołki, polecimy może te dwie piosenki i będę się z wami żegnać. A teraz jest Defis i miły pan Bogdan Borowski jeszcze raz.

0: Słuchasz Radia Larm.
1: To twoje śląskie brzmienia.
0: To twoje śląskie brzmienia.
2: A teraz na dobry wieczór taka romantyczna piosenka, gdy śpiewa Denis, Odnalazłem Ciebie. I później już kolejną piosenką z wami się pożegnam.
3: Drugi

No i, kochani moi słuchacze, 21:58 i teraz jeszcze raz chciałabym przypomnieć, że jutro 3 lipca o godzinie 18 do godziny 20 gra nasza wasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna Jola Spódnika, a od godziny 20 do nie wiem do której nasza zapraszam na audycję naszej Gabi Chorzowianki, na jej właśnie wieczorną audycję. A ja wam, kochani, dzisiaj już dziękuję za te 2 godzinki, żeście byli ze mną. Dziękuję wam za wpisy, życzę wam spokojnego wieczoru, kolorowych snów i fajnego, jak rano wstaniecie, przebudzenia. Ja te przebudzenie będę miała o 5:15. Dobra, kochani, do usłyszenia. Patrzcie w ramówkę, kto, kiedy i o której gra. Więc zapraszam na audycję moich koleżanek i kolegów, a ja wam mówię dobranoc, do usłyszenia, pa, pa.